katu coto kinun mapakar kosuto teka piro kresno sang parto maner mamuji kasekteniro sanging ujaran wang.